Zakaj si dobil nebeško batino, vprašaš? Zakaj? Ja, zakaj? Zato, ker to, skos se butaš neki, marihuana pa to, skos, skos beton, koks, skos neki. Glavno, stari, dej, to je dopaminska sobana, ne? To ni dobro, to je neka brezno, katero toneš. Brez veze. Ška, poslušti raja, ki bojo Fontaine z DC, ki bojo zdal nov album, Dopamine Chamber. To je to, ne? To je cool. V glavnom, ajde, grem jaz nazaj v nebesa. Kaj ne da, kaj ne da, kaj ne da, kaj ne da.

0: Šolnine.
1: Gor.
0: Mesni izdelki.
1: Gor.
0: Ah, skuta.
1: Gor.
0: Antibiotiki.
1: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta.
1: Gor.
0: Parkirnine.
1: Gor.
0: Les.
1: Gor.
0: Božična dreveska.
1: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.